0: Muzykę z najlepszym napędem.
1: Wracamy do znanych i kochanych serdeczności dla ciebie, Macieju, Sebastiana Flagowego, Gabryci, Mateusza, Bronka, Gosia Sulesia. Ona lubi takie Arma, La Vida. Na Marioli pozdrowień moc, a Malwinki z Zamki też. Dzisiaj w Wielczu lecimy z wami. Wszystkiego najlepszego dla... Dziękuję, aby DMC trwało do końca świata. Do momentu, kiedy ostatnia fala będzie się przecierała przez eter, to Muzyczne Radio będzie grało.

piosenka dla ekipy z domu Rajka. Kasieńka, kocham cię, napisał Bartek. No to przekazać, czemu zawsze... Mnie potrzeba wam. Bardziej pompatycznie, tak?

0: Mówiłem, ale są jeszcze raz, bardzo proszę, sprawdzajcie jakość nagrania, okej? Okay? Bo później nie pójdzie i wam przykro będzie, a nie chcę. Tu jest okej. Okay.
1: Pozdróweczka z ogródeczka, dali basem dudni i beczka, a sąsiedzi, cóż tak pięknie graje. Ach, to przecież Maciej, trensy z DMC nam wszystkich zapodaje. Kotka kiczka do koszyczka dała nura, bo czerwony kapelutek znów odpalił sprzęt muzyczny i łupie jak burza. Pozdrowienia od Sylwii i Bartka z Piechowic.

0: No dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer. ¡Desaparece! ¡Ama la vida!
1: Witam serdecznie wszystkich Niemcy maniaków. Pozdrowienia dla wszystkich siedzących nad wodami, łowiących ryby, palących ogniska. Jarek ze Żwirowni Wojany. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i oczywiście króla Macierewicza.

Jeśli wasza główka się delikatnie kiwa, moi drodzy, to nie kombinować. Nie przerywamy terapii. To jest wszystko okej. Zgodnie z zaleceniem MW lekarza. Rafał z Inlandii. Pozdrawiam bardzo gorąco. Bawcie się dobrze. Uściski dasz protawy. Suzi i Radka. Toma i Kasieńka, obecnie odpoczywający we Włoszech. Pozdrawianka dla Tomasza z okazji urodzin. Najlepszego. Polkowice okolice. Leon, Jola, Julka i Natalia, bawcie się z nami. Polkowice, jadą.

Piotrek wystukał tak. Słuchajcie, wcześniej tego nie czytam, także różne rzeczy się zdarzają podczas za dużo. Magda, trzymam twoje zdanie, klimat jest mega i na pewno się nie zmieni. Maciej gra zawsze w czas, ten gość ma po prostu... O, dobra, dziękuję.

Pozdrów Maciejko, Boguszów. Nie chcę komuś przykrości robić, dlatego czasem nie doczytam coś. Królewieckie Maślice, stadion Tarczyńsk pozdrawia słuchaczy DMC. No to odbijmy się teraz. Raz.

0: Radio. Muzykę z najlepszym napędem.
1: Dominik z Kolicy Leśnicy pyta, kiedy tam gdzieś, no to będzie Dominik, tam będzie Muzyczne Radio bardzo obecne, bardzo, bardzo, bardzo często będziemy tam w regionie. Proszę Rudego i całego Wołowa. Mam nadzieję, że grubo się bawicie. Artur z Nowej Rudy. Monachium w nasłuchu Macieju. Oliver. Jak tam Maciejko? Majówka rozpoczęła. No nie słychać, nie słychać. Pogoda dopisuje, uśmiech dopisuje. Wszystko pięknie leci. Epickie granie. Pozdrowionka dla Szymona i Piotra. Udanego wieczoru. Częstochowa, kręci mnie.

GG 12 32 19 10 i eter pełen fury muzy. Bartek uściski dla wszystkich, ja Krystiana pozdrowię za chwileczkę od Sylwii z czerwonego kapelusza dla Asi, Zosi, Michała, Milka. Najlepszego, dziś trzęsą Szymanowem. Uściski dla wszystkich DMC maniaków.

Pozdrowionka gorąca dla wszystkich strażaków z Jeżowa Sudeckiego. Słuchajcie, oni co tydzień tylko darta grają. Skokowa pozdrawia Łukasza, Justynkę i Młodego od Mirka. Jasieńkę też. Do zobaczyska.

jest ten moment, kiedy ciało już wie, że jest dobrze. Nawet kiedy głowa jeszcze się zastanawia, czy naprawdę jest dobrze, to jest okej. Pozdrowy kazał, jak Szydliny okolic, Kacper napisał. Maciej z Nowej Soli, dobry wieczór. Grzechem było odpuścić piątkowe nabożeństwo DMC. Także jesteśmy. Niech moc będzie z wami. Maciejko i Gosieńka. Beautiful. To co, wy jutro chłopaki pracujecie? Jak to jest? Pozdrawiam dla tych, którzy pracują. Nocna zmiana w cukierni. Bartek z Mieroszowa. Maciejku, klasyki dzisiaj nostalgiczne. Aż młodość wchodzi w koście, w kości. Dobrze, że majówka, pierwszy weekend. Wolno od dawna. Pozdrawiam na Urszuli, Damiana z Oleśnicy. Do zobaczenia w tamtej okolicy. Pozdrawiam wszystkich miłośników z Oleśnicy. No właśnie, obiecałem wam dzisiaj takie wydanie, gdzie każda nutka będzie... Krzyżanki lecą z wami, całym sercem z klasykami DMC. Pozdrawiam teraz Krzeta, Gosieńka, Marek, stare Budkowice. Lecą z wami, pamiętajcie o nas. Pozdrawiam moją Grażynkę. Urodzinowe z Podgórzyna dla Michała, dla całej ekipy z warsztatu Stefana. Stara Gwardia, Podgórzyn. Leci z wami, pamiętajcie. Grzesiu. Hej, hej, kochani, nie wiem, czy jeszcze mogę, ale dziś świętuję. Jelcz Laskowice pozdrawiają DMC Maniaków. Ściski dla Anity, nie, dla Ani i Fabiana, Marcina, Julkę, Grzesiu. Cała ekipę ściska Emil. Fura moc. Stary Wołow świętuje zwycięstwo Śląska. Wracamy do Ekstraklasy. Kamil. Poczemianka dla Marioli, córki Zuzanny oraz Malwiny. Bierutów się kłania. Dzisiaj jest zjazd krótkofalowców w Łagowie. A, no to wszystko jasne. Następny będzie w Jaworznie. Dziękuję Macieju za dobre nuty. Pumba tańczy, zagrzewa innych do tańca, do walki. Tereska z Kusaksa też jest z nami. Dzięki za wszystko. Sebek z Głogowa. No to lećcie z nami. Świętujcie, bawcie się. Krótkofalowcy całego świata, łączcie się z DMC.

DMC. DMC jest we Włoszech, żebyście o tym wiedzieli. Pozdrawiam dla Laury, Kuby. Słuchamy, pozdrawiamy. Lubin.

Dla Sabinki pozdrowień mocno, ma uśmiech jak malinka. Niech ci ogród pięknie rośnie, jak to przyjaźń tak radośnie. Ola i Piotr. Czekajcie, to jakieś poważne sprawy są. Patryk napisał. Od deski do deski przeczytam. Dobra, witaj Maciej. Wyjazdowe pozdrowionka z nad jeziora od mieszanej ekipy jelniogórsko-poznańskiej. Jest moc nad jeziorem o 0,22. Mamy ciszę nocną, więc delikatnie przyciszymy odbiorniki, ale zostajemy do końca. Pozdrowionka dla ciebie, wszystkich słuchaczy, a w szczególności dla naszych śpiących dzieciaków. Buziole dla wszystkich. Maciejku, ja tu gram o honor. No to jak chodzi o honor dla cię, to... To ja trzymam kciuki. Witam, ściskam wszystkich DMC maniaków. On jakoś tak ostatnio króciutko z nami. Bronek z Jawora.

Maciuku, jesteś jak dynamit, który robi rozwałkę. Pozdrowienka dla Rafała i całej ekipy. Uściski dla DMC Maniaków. Baszek z Szybowcowej. Maciejku, plaża Brindisi szaleje w rytmie DMC, żebyś wiedział.

podbiję trochę tempo, bo jakoś tak te kołysanki mogą was mi delikatnie gdzieś tam odebrać. Morfeusz się upomni, co wtedy będzie. Kocham, mistrzu, Patryk. Nie powielajcie, proszę was. Pozdrów moją żoneczkę kochaną, bo ja tym razem nie garażuję w domu. Pozdrawiam K przed EMC. Garażowa. Kamila ma na imię. Zgorzelec. Droga Kamilu, nie krzycz na niego. Wszystko gra. Naprawdę. Under control.

jest to tempo, to jest ten beat, to jest ten rytm. Posłuchaj dla weteranów DMC, Krzysiu Szeszówka. No nie, Krzysiu Siodezo, to jest niesamowitego. Częściej Krzysztof, częściej proszę.

się buduje furę emocji u każdego klubowicza. Ściski dla DMC Maniaków z Krakowa. Edytkę, Natalię i Roberta. Ja, Asia, dobry wieczór. Pozdrawiam Sylwię i Bartka z Piechowic i wszystkich, kogo znam. I oni mnie znają. Ja, Asia z Lubania. Ekipa z Wrocławia melduje się na pokładzie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy lecą. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie powtórka z zeszłego tygodnia. Zapadaje sporo klasyków, a mi po prostu to głowę urywa. Tomek z Wrocławia. To leć, bracie.

No staram się, żebyście przejechali przez weekend tak bez uszczerbku. Na pełnym ciśnieniu. Hej, hej Maciejku, jestem z wami prawie od 30 lat. Jako gówniarz słuchałem transmisji i nagrywałem na kasety. I tak zostałem do dzisiaj. Melduję się i pozdrawiam. Pozdrówcie weterana Marka. Krystiana z Malty. Jeszcze 500 kilosów przede mną i będę w domu. Patryk. Pozdrawiamy bez tego młodego Patryka. Środa Śląska. Full power. Maćku, to teraz od Magdy dla lecących suszek. Pamiętacie Climax suszka? Ile to było lat temu? Wszystko najlepszego z okazji 18 urodzin. No to taki climaxowy numer. Uwielbiam takie brzmienie.

Experience zawsze podnosi. Leżącego. Kiedy będzie leżało pióro albo długopis na ziemi, to przy takim numerze po prostu wstanie i poleci. Something fascinating about a driving track.

jeden z takich numerów, który po prostu wywołuje takie lekkie wow, bez wyraźnego powodu. To właśnie działa, ciśnienie. Wysokie.

te numery, te momenty przed dropem, to czysta magia, słuchajcie. Pozdrowienka DJ Konieczko oraz DJ MH. Gramy, panowie. I bawmy się, kiedy tylko się da. Znowu Agaty, słuchajcie. Ile można? Zajedziemy. W końcu zareklamuję. Święto pracy Agata jak najbardziej. Napisał do nas Tomaszek.

jest muzyczny dźwiękowy rollercoaster w każdy piątek. A co? Dobry, dobry, witam pięknie całą rodzinę. Do usłyszenia, Michał Szczęstochowy, lecę z wami, DMC Maniakami. Serdeczności dla dzisiejszy wstęp do DMC, niezwykle piękny przekaz. Super, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, najlepsze uściski, dziękuję za wszystko, kocham cię, Klaudia, napisała do nas z Lubania. No i pięknie. Jeszcze raz Piotrek z Kopaczowa, tym razem pozdrowionka dla mojej najsłynniejszej Ani. On cię kocha.

0: Weekendem.
1: Za chwileczkę wracamy do listy, za chwileczkę piękne kilka numerów, które podniosą was bardzo, bardzo mocno. To pewne. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Pozdrowionka macie wszyscy od Asi i Zuzi z Szymanowa. Niech ognisko płonie zawsze tak samo jak dziś. Pewnie. To rodzinne, jakie tylko ci przyjdzie do głowy. Maciejku, to robota po prostu kosmiczna. Tyle. Jesteśmy z wami. Ania i Darek z Legnicy. Dziękuję. Jestem co tydzień, rządzę i piszę. Piątek to nie piątek bez DMC. I tak się bujam z wami od 28 lat. Krzysiu, to jest nas, ty i ja. Pozdrowie dla kolegi, który nagrywa DMC od 30 lat. No to jest trójka. Najlepszego. Dziękuję za nowe kasety. Wiking z Lubina. To prawdziwy Wiking, bracie. W dzisiejszych czasach nagrywać. Order powinieneś dostać. Pozdrowienka na Bierutowa i pobliskiego Namysłowa, Sławek. Suszki, działo się, Macieju, działo. Grzesiu, no słuchaj, ale, no to ja spróbuję wam tutaj, wyobraźcie sobie obrazek takiej treści. Stół, a na stole kryształowe kieliszki. W środku nie wiem, co to jest, ale zaraz sprawdzimy. Nie chcemy się powiększyć, jest. O, coś dobrego, jakiś dobry trunek, słuchajcie. Tu kociołek, a wszędzie dookoła piękne góry. Co się zastanawiam tylko, czy tak wolno? A ja dopiero dzisiaj odkryłem, że dalej jest GG, napisała Magda. Madzia! To 100 lat jest GG. To cywilka z Oławy dla wszystkich DMC maniaków, piona dla wszystkich. Już kończymy, słuchajcie. Pozdrowionka dla całego Hojnowa, dla Tomka. Macie, a może byś tak uderzył, na przykład Prodigy. Skąd ja wezmę Prodigy? Ale mam coś innego. Podpalimy.

0: upadłeś, Tomek. Tego nigdy nie robiłem, no.
1: 1, 2, 3, fire!
0: Złamiemy format, spróbuję.

Ciebie pozdrów, koniecznie lecące suszki od cioci Magdy. Najlepszego. Renatka napisała: dzięki za DMC.

dyskoteka Kobra w Suszkach, bywało się nieraz na dyskotekach Imperium Bolesławiec, to dopiero było. A jakie pojawiało muzyczne radio? MW to był sztos, leciało się, tak jak przy skuterku dzisiaj.

0: taki gaz, takie ciśnienie, że nie zobaczyłem, że nie poleciało.
1: DMC News.
0: Punktualnie o północy, Tom Dutz.
2: DMC News już w pełnej gotowości, podobnie jak Jeff Mills, który zaprasza na kosmiczną podróż. Jego nowy album już tuż, tuż. Poza tym powiemy wam również o kolejnym, jakże pięknym jubileuszu, który tym razem świętuje Hospital Records. Czas na szczegóły, DMC News, witajcie i posłuchajcie.
1: DMC News.
2: Jeff Mills ponownie kieruje wzrok daleko poza ziemię. Legendarny twórca z Detroit zapowiedział nowy koncepcyjny album The Trip to Vega, który ukaże się 19 czerwca. Nowy projekt Millsa to pełnoprawna kosmiczna opowieść, rozpisana na dźwięki podróż przez wszechświat, osadzona w roku 2097. W tej wizji przyszłości ziemia przestaje nadawać się do życia, a w obliczu nieodwracalnych zmian ludzkość rozpoczyna ewakuację w kierunku odległego układu gwiezdnego Vega. The Trip to Vega wpisuje się w wieloletnią fascynację Millsa kosmosem, czasem i narracją science fiction. Album rozwija się jak ścieżka dźwiękowa do międzygwiezdnej podróży. Hipnotyczne rytmy techno spotykają się tutaj z ambientowymi strukturami, niemal orkiestrowym podejściem do muzyki elektronicznej.
1: DMC News.
2: Tymczasem Hospital Records hucznie świętuje swoje 30-lecie i robi to dokładnie tak, jak przystało na jedną z najważniejszych wytwórni w historii muzyki elektronicznej. Huczne imprezy i line-up, który pokazuje pełne spektrum współczesnego drum and bassu. Założony w 1996 roku przez London Electro City, Tonego Colemana i Chrisa Gossa label przez wszystkie te lata nie tylko dokumentował, ale też aktywnie kształtował brzmienie sceny. To właśnie pod skrzydłami Hospital Records rozwijali się tacy artyści jak Necki czy też Metric, którzy dziś należą do czołówki globalnej sceny drum and bass. Choć Hospital Records przez lata kojarzony był głównie z tak zwanym liquid drum and bass, dziś jego brzmienie jest znacznie szersze. W katalogu coraz częściej pojawiają się produkcje z pogranicza rollerów, deep i atmospheric drum and bass, które pokazują ewolucję labela i jego otwartość na nowe muzyczne formy. Jubileusz Hospital Records to nie tylko świętowanie historii, ale też pokaz siły współczesnej sceny bass music. Label, który zaczynał jako niezależna brytyjska wytwórnia, dziś funkcjonuje jako globalny ekosystem obejmujący wydawnictwa, festiwale i cykl wydarzeń Hospitality. Jednym z punktów celebracji będzie wydarzenie, które odbędzie się 25 lipca w Bristol Amphitheatre. Na dwóch scenach pojawi się przekrój artystów związanych z labelowym ekosystemem Hospital. Wśród ogłoszonych nazwisk znaleźli się m.in. High Contrast, DJ Merky, Fred V oraz klasyczna reprezentacja Hospital, London, Electricity, Newton i Makoto. Nie zabraknie też nowych twarzy i gości specjalnych, a całość ma stanowić pełen przekrój 30 lat historii labela od klasyki po nową falę. Głównym filarem celebracji będzie Hospital Block Party, który odbędzie się 1 sierpnia w Hackney Week w Londynie. To 6 scen i ponad 60 artystów, w tym m.in. High Contrast, London Electricity, DJ Marky, Black Sun Empire, Pytus, Fred V, Matrix, Nution i wielu, wielu innych. Całość uzupełniają strefy chill, street food, lokalni wystawcy oraz typowy dla Hospital klimat, czyli wspólnota, energia i feel good rave culture. To tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. DMC News. Do usłyszenia.

0: Tak to zleciało, słuchajcie, nie mam pojęcia. Rozpoczynamy piątą godzinę programu DMC. Jest 10 po północy.
1: Dance.
0: Ostro. Dance. Ile można?

Chris, pamiętam, to było dawno temu. Tam była Biedronka, później, po wszystkim, w Polkowicach. A klub był fajny, Kosmos, Polkowice. Pozdrówki dla Lefa od Miśka. Widzimy się niebawem, jakimś dobrym klimatem. Pozdrówki dla wszystkich. Oczywiście, że można, dlatego ognisko na palenisku. Wszystko jasne. Grzesiu, dziękuję za info. Pozdrowionka dla Bronka. W Kanadzie też lecicie. Okej. Okay.

Ja napisałem, chyba dzisiaj do rana będę ciasto piekła przy takiej muzyce, przy takiej energii. Po prostu tak jest i tyle. Powiem ci, Jola, że no, jak ciasto się piecze, to domownicy inaczej oddychają. Inaczej żyją. Coś w tym jest takiego.

0: imprezowych nagrań w kraju.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
2: A u nas co będzie grane? O mnie. Nowy numer Fusion w remiksie ADR. Przecież Shantaya z Chrome.

Gosieńka was pozdrawia bardzo mocno. Jak co piątek jest z nami DMC Maniakami. Chris też, widzę. Dziękuję za rejs statkiem Trends. Gosiaczek całe życie przemalował po imprezach i nadal to będzie robił. I to jest słuszna koncepcja.

0: Klasyczne radio. Nowość.
1: Stary dobry klimat od Fusion. O mnie, Ira. 13.

0: okazuje się, że jesteście mega sentymentalni, bo inaczej ten numer nie przeszedłby. No, tak szybko na jedynkę. Tutaj proszę, Culture, Made of Lights, z repertuaru Blanket Jones na miejscu pierwszym. 1427 stawienie listy DMC.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Dojechaliśmy na finału. Jeszcze pozdrówki dla Stróży. Dla Stróży to miejscowość, ale uwaga, Włódzkiem. Trzymaj się, Piotrek.

0: Słuchajcie, moi drodzy, w tym roku na pewno dość często będziemy się spotykać w Oławie. To jest w okolicach Wrocławia, tam trochę za Wrocławiem, ciut-ciut. I to bardzo często. W amfiteatrze. A teraz już przed wami główna gwiazda dzisiejszych wydarzeń. Armin, a ja dziękuję. Do usłyszenia w niedzielę po 18.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musicianer Radio. And welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.